Zuczenia, sędziwo, monogenżanku, a tu Sahinu, Juhu, Radio, Sahinu, Nanobi, Tuplu, Art, Megahertz.